0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Imamo najnovejše.
3: Imamo nove.
2: In imamo legendarne.
3: Mi smo Salomon.

0: moja pomlad.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.